akordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro jeżdżę. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze.

Helsinki. Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Peweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie

0: jest fresh.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: jest nowość RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wygraj kasę, zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
5: Dla ciebie 500 zł.
6: Dziękuję w takim razie.
4: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
9: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
10: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
8: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
11: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
13: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: mama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, a papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Mix Profeska.
8: Nikt nie gra lepiej.
7: Slay.
9: Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
10: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
11: Hej, zwrotu mocni!
12: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
13: Nie trzeba nas myć.
14: Ale etykieta musi być.
12: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
15: I po reklamie.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
9: szklana
8: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
10: Zrobią z nas nowe opakowania.
11: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
8: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
13: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
14: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. $1.99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu $7.99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
15: I po reklamie.

0: Reklama. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Uwaga! Leci w górę!

0: Legendarna lista w soboty po 17 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Wygraj kasę, zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
3: Dla ciebie 500 zł.
4: Dziękuję w takim razie.
2: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: I po reklamie.

0: reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
5: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
6: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
5: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
14: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: I po reklamie.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Są takie nuty, których no, po prostu świetnie się słucha, a są takie, które wchodzą do głowy, wbijają się, hipnotyzują i to jest właśnie ten drugi rodzaj. Alex, Lemmy, Rasim, Rin, Forever and a Day w RMF Max. My za chwilę w RMF Max zdradzimy, ile dostaje co miesiąc osoba z najwyższą emeryturą w Polsce. No, to może być dla niektórych szokująca liczba. To za parę minut, a za chwilkę Another 54 Ultra. Talk to you.
1: Max. Reklama.
2: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
8: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
9: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
8: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
9: No, no.
10: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
11: Najlepiej słuchać w pracy.
12: Max robi mi dzień.
13: Max robi robotę. Yeah!
11: Od tego jesteśmy.
14: Mocne hity.
11: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
15: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
16: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
17: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 13 czerwca w sobotę widzimy się w Malborku na placu Świętej Urszuli Leduchowskiej. Zagrają Mortal.
18: Cały skład, zobacz jak to jest.
11: Wilki. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają burmistrz miasta Malborka Marek Charzewski, partner trasy Bojanek i RMF Max.
19: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
20: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
21: I po reklamie.
11: Playlista, co zrobi ci dzień.
22: Niech się

Energetyczna mieszanka Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat w RMF Max. Słuchajcie, w Polsce generalnie emeryci to raczej w luksusy nie opływają, ale są wyjątki. Słuchajcie, najwyższa wypłacana emerytura w Polsce to jest, uwaga, 54 tysiące brutto. Tak wynika z oficjalnych danych ZUS-u, a wypłacana jest panu, który no po pierwsze miał wysokie składki, po drugie bardzo późno przeszedł na emeryturę, bo w wieku 86 lat dopiero. No, jak się dostaje 54 tysiące co miesiąc, to wtedy to tak, to można sobie powiedzieć, wesołe jest życie staruszka. O ile oczywiście się o tym pamięta, bo często, nie mówię, że w tym przypadku, ale często to w takich przypadkach jest, że najbardziej to się cieszy rodzina. Dziadek, 3200 z ZUS-u przyszło, no to już po rewaloryzacji, tak. RMF Max.

0: Gość RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Anna Nakrop i Ale Farben Supergirl w RMF Max, a nasze Supergirls, czyli Ada Krysian i Agata Świderska, czyli autorki podcastu Bratnie Dusze, tym razem zaprosiły do siebie jedną z najpopularniejszych par z internetu, doskonale znani z Instagrama i z TikToka, Marlena Sojka i Kuba Norek. Można już tej rozmowy posłuchać albo obejrzeć na YouTubie RMF Max, na RMF On, na platformach podcastowych, a najciekawsze fragmenty też sobie wypuścimy po 10 w RMF Max. Zostańcie z nami. Za chwilę prognoza pogody, a po niej Ale Farben i René Miller Body Track. RMF Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Mix Profeska.
5: Nikt nie gra lepiej.
4: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
6: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
7: Twój ogród rozkwitnie. Dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
10: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
12: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
13: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
14: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
15: I po reklamie.

0: Sprawdzamy prognozy pogody i synoptycy mają całkiem dobre informacje, jeżeli chodzi o sobotę na Mazowszu, bo ma być całkiem sporo słońca. Miejscami oczywiście pojawią się chmury i nawet przelotny opad deszczu, ale takie niegroźne. Najchłodniej w Ciechanowie 19 stopni, w Mławie 19,5, a w Płońsku 20 kresek. Wiatr chwilami powieje trochę mocniej, co może potęgować uczucie chłodu, a w niedzielę w Ciechanowie dużo chłodniej, więcej deszczu, w Mławie i w Płońsku nadal ciepło, ale też z przelotnymi opadami.
1: RMF Max Mazowsze.

0: Where is my husband? Pyta Rye przed 10 w RMF Max. No, na to pytanie to nie odpowiemy, ale możemy odpowiedzieć na pytanie, jak spędzić czas w weekend, gdzie się wybrać, gdzie będzie fajnie, a gdzie niekoniecznie. O tym teraz właśnie w Tour de Club. Zapraszam.
1: No dzień dobry wszystkim słuchaczom RMF Max Mazowsze. Czas na przegląd najlepszych wydarzeń, tak żebyście wy już nie musieli się za bardzo nad tym skupiać, tylko po prostu mogli gdzieś wyjść całą rodziną, tak żeby po prostu nie siedzieć w domu. Wiadomo, wszystko zależy od pogody. Jeżeli ta dopisze, to można wybrać się dzisiaj na godzinę 21 na kino leżakowe. Dzisiaj od 21 place przy szkole TWP, LARP, Miłość, Trolle i inne questy. Tutaj trzeba oczywiście obserwować niebo, trzeba także śledzić komunikaty, bo być może się okazać, że pogoda trochę to popsuje. Ale wszyscy trzymamy kciuki, że na pewno to się wydarzy. Nie dla tych, którzy chcą się wybrać na coś bardziej naukowego, to już dzisiaj kolejny dzień. Kolejny dzień warsztatów dla dzieci. Dzisiaj Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie zaprasza dzieci do 15 roku życia. Warsztaty jubilerskie, prezentacja średniowiecznej biżuterii i przy okazji odkrywanie archeologii. To z okazji Europejskich Dni Archeologii właśnie.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans. Zdrowid.
1: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
2: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów centrum.
3: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Uwaga! Leci w górę!
5: Uwaga, leci w dół!
6: Hity lecą w górę i w dół. Ty decydujesz. Hot Dance. Legendarna lista. W soboty po 17 w RMF Max.
7: Sponsorem programu Hot Dance jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: Świętujcie z nami Dni Bemowa. 12 i 13 czerwca bawimy się razem na lotnisku Bemowo. Czeka na was rodzinny piknik, masa atrakcji towarzyszących dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz koncerty. W piątek Rogucki i Normalni Ludzie, Kę Kę, Wilki i Chivas. W sobotę Lubin, Plan B, Kizo i Grubson. Na Dni Bemowa 2026 zapraszają burmistrz Grzegorz Kuca wraz z zarządem oraz przewodniczący Jarosław Dąbrowski wraz z radą dzielnicy Bemowo. Poleca RMF Max.
12: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
13: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre, złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: RTV Euro AGD.
16: Jak okazje?
15: To w euro!
16: Emocje rosną!
15: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: Zdaniem synoptyków na Mazowszu sobota ma upływać pod znakiem mieszanki słońca i chmur. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, a na termometrach maksymalnie 19 stopni. Wiatr chwilami mocniej powieje, co może wzmagać uczucie chłodu, a w niedzielę w regionie więcej chmur i więcej przelotnych opadów deszczu. Najchłodniej będzie w Ciechanowie, trzeba się szykować na 15 kresek. W poniedziałek pogoda podobna, sporo chmur, przelotne deszcze i temperatura maksymalnie do 16 stopni.
2: Ciekawych rzeczy z kalendarza, to dzisiaj mamy Światowy Dzień Robienia na Drutach w miejscu publicznym, bez skojarzeń, proszę, a poza tym mamy też Święto Dobrych Rad. No to ja mam dla was bardzo dobrą radę, zróbcie teraz głośniej, bo Eben wjeżdża z numerem Hollow. Dawid Miązek, zapraszam.

W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa śląska 500 gramów 9 zł 99 groszy. Od czwartku do niedzieli boczek w plastrach w marynacie 400 gramów tylko 13 zł 59 groszy za opakowanie przy zakupie dwóch. Twój market. Najlepszy

0: Dwa dni to jest Bled Cafe RMF Max, a my za chwilę sobie odpalamy bratnie dusze, to znaczy najciekawsze fragmenty najnowszego odcinka naszego flagowego podcastu na YouTubie RMF Max. Najnowszym gościem Ady Krysian i Agaty Świderskiej są Marlena i Kuba. Marlena Sojka i Kuba Norek, popularni influencerzy, którzy u nas zdradzili co nieco kulis swojego związku. Na przykład będziecie mogli za chwilę dowiedzieć, jak się w ogóle poznali. To za parę minut, a za chwilę Sia z nami będzie z Seanem Paulem, Cheap Thrills.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.

0: sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. I

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku 100%.

0: Coca-Cola Zero Cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6, a akcję kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: I po reklamie.

0: Amo.
1: Klasyk, ale działa. Cały czas działa. Pitbull i John Ryan, Fireball w RMF Maxi. To jak działa. Intensywnie też działają Ada Krysian i Agata Świderska. Podcast Bratnie Dusze. Tym razem dziewczyny zaprosiły do siebie Marlenę Sojkę Kubanorka, popularną parę influencerów swego czasu. Wszyscy śledzili, czy Marlena dostanie ten pierścionek zaręczynowy, czy nie dostanie. No ale jak to się w ogóle zaczęło? Jak się poznali? To nam też zdradzili w podcaście Bratnie Dusze.
2: My poznaliśmy się bardzo spontanicznie na Tinderze, na aplikacji, którą w zasadzie tak, zainstalowałam w jeden wieczór, w drugi miałam już usunąć, bo chciałam tylko poznać tą aplikację, no ale wskoczył mi Kuba. I o to jesteśmy.
3: Winny. Nie jest to może taka klasyczna filmowa historia, wiecie, żeby ją fajnie opowiadać, ale że my nie mieliśmy chyba czegoś takiego, że się tego wstydziliśmy, że przez Tindera i tak dalej.
2: Tak naprawdę od razu tak między nami kliknęło, że już na pierwszym spotkaniu uczyliśmy się, jakbyśmy się znali całe życie, tak. A to jest takie naprawdę wyjątkowe uczucie, myślę.
4: I po jakim czasie zaczęliście być razem?
2: Myślę, że już na drugi raz.
1: Czyli jednak nie taki straszny ten Tinder, jak go malują. Proszę, można zgarnąć, zdobyć miłość na całe życie, a nie tylko na popołudnie. Cała rozmowa z Marleną i Kubą w podcaście Bratnie Dusze na YouTubie RMF Max. Między innymi my sobie do najciekawszych fragmentów tego podcastu już niedługo wrócimy. Na razie wracamy do grania. Gips, Kukon i Jonathan, ty

0: Jak się wam podoba ta nowość, to Simza i Fire Fire w RMF Max. No zaledwie 2,5 minutki, ale faktycznie ogień jest. Miejmy nadzieję, pogoda nam dzisiaj żadnych planów nie popsuje, bo dużo wydarzeń plenerowych. No między innymi, słuchajcie, dzisiaj lato na maksa, kolejna odsłona. Dziś jesteśmy w Malborku z fajnym koncertem. Zagrają między innymi Wilki, Mortal, no i na deser Ola Bieniasz ze swoim gorącym tanecznym setem. Wstęp za free, a cały rozkład jazdy naszej letniej trasy koncertowej znajdziecie na rmfmax.pl w zakładce Lato na Maxa. RMF Max.
1: Reklama. Z nami stan surowy otwarty stanie się zamknięty. Nowocześnie, stylowo, w najlepszej cenie. Okno Plus, autoryzowany partner Drutex SA, zaprasza budujących. W ofercie okna, drzwi, bramy garażowe, rolety, moskitiery, parapety i wiele innych. Umów się na pomiar z naszym handlowcem. Zadzwoń 735 915 902. 735 915 902. Okno Plus. Nowe nosarzewo 4A, szydłowo.
2: Mix Profeska.
3: Nikt nie gra lepiej.
2: Slay!
4: Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
5: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
7: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
12: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Zdaniem synoptyków na Mazowszu sobota ma upływać pod znakiem mieszanki słońca i chmur. Miejscami pojawią się przelotny opad deszczu, a na termometrach maksymalnie 19 stopni. Wiatr chwilami mocniej powieje, co może wzmagać uczucie chłodu, a w niedzielę w regionie więcej chmur i więcej przelotnych opadów deszczu. Najchłodniej będzie w Ciechanowie, trzeba się szykować na 15 kresek. W poniedziałek pogoda podobna, sporo chmur, przelotne deszcze i temperatura maksymalnie do 16 stopni.

0: Alex Warren, dzisiaj wokalista, ale zaczynał od bycia wziętym TikTokerem i influencerem. No to właśnie influencerzy Marlena Sojka i Kuba Norek byli gośćmi najnowszego odcinka podcastu Bratnie Dusze. Piękna para z polskiego TikToka. No i właśnie Adam Krysian i Agata Świdecka pytały ich, czy nie czują presji, żeby być taką idealną parą w internecie.
1: Ja miałam taki pewien moment, że starałam się dużo pokazywać właśnie jakichś takich, wiecie, filmików, czy to z naszych wyjazdów, gdzieś jesteśmy i tak dalej, ale mam wrażenie, że troszeczkę odpuściłam.
2: Mam takie dni, że jestem zadowolony właśnie z tego, co dodaję, jest okej, okay, a potem wchodzę na Instagrama, wiecie, jakiegoś takiego, nie wiem, influencera, który ma bardzo estetycznie wszystko zrobione. I patrzę na jego siatkę na Instagramie i mówię, o Jezus, piękny. Wiecie, że ja się zatrzymałem gdzieś w rozwoju na tym
1: internecie. A ja później Kubie mówię, nikt nie wchodzi i nie analizuje twojej siatki. Ktoś po prostu widzi jakiś post, podoba mu się, daje serduszko czy komentarz i tyle. Tak. Nikt nie siedzi na tym profilu tyle, co ty.
0: Jakby ktoś kiedyś potrzebował definicji problemów pierwszego świata, to będzie to. Cała rozmowa z Marleną i Kubą na YouTubie RMF Max, na RMF On, na wszystkich platformach podcastowych. Szukajcie podcastu Bratnie Dusze. Ed Sheeran z nami i Azizam, a za chwilę 11:00.

0: mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
3: Citroen.
4: Świętujcie z nami Dni Bemowa. 12 i 13 czerwca bawimy się razem na lotnisku Bemowo. Czeka na Was rodzinny piknik, masa atrakcji towarzyszących dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz koncerty. W piątek Rogucki i Normalni Ludzie, Kę Kę, Wilki i Chivas. W sobotę Lubin, Plan B, Kizo i Grubson. Na Dni Bemowa 2026 zapraszają burmistrz Grzegorz Kuca wraz z zarządem oraz przewodniczący Jarosław Dąbrowski wraz z Radą Dzielnicy Bemowo. Poleca RMF Max.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje, to w euro.
10: Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Na ten weekend synoptycy prognozują nam na Mazowszu mieszankę słońca i chmur, miejscami również przelotne opady deszczu. Na termometrach w Ciechanowie, w Mławie i w Płońsku zobaczymy dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia okolice 19 kresek. Będą też silniejsze podmuchy wiatru, no i dzięki temu temperatura odczuwalna będzie trochę niższa od tego, co widzimy na termometrach. A w niedzielę w Ciechanowie chłodniej do 15 stopni, też więcej opadów deszczu. W Mławie i w Płońsku do 20 z przelotnymi opadami. W poniedziałek wyraźnie chłodniej.
13: A oczywiście, że na maksa, bo albo na maksa, albo wcale. Takie mamy założenie w tej robocie. W 11 godzinę w RMF Max wjeżdżamy z drzwiami, bo na start Bauza i Magnetic, a będzie jeszcze Anima i Georgie między innymi i Dawid Podsiadło. No, jeszcze bym się przedstawił. Dawid Miązek, dzień dobry i zapraszam do 13:00 do Bratnik, tuż niedługo wracamy.

0: jest fresh.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie

0: Marshmello, Ellie Goulding, jeszcze Avion, Save My Love, to jest RMF Max, Marlena, Sojka, Kuba, Norek, najnowsi goście Ady Krysian i Agaty Świderskiej w podcaście Bratnie Dusze zasłynęli taką serią filmików, kiedy ona czekała na pierścionek, a on robił wszystko, żeby jej się tylko nie oświadczyć. No i chyba działał skutecznie, skoro są 11 lat razem, a pierścionka dalej. No właśnie, co z tym pierścionkiem, to zdradzimy za chwilę w kolejnym fragmencie najnowszej odsłony podcastu Bratnie Dusze, już za parę minut. Za chwilkę tymczasem z nami Wiktor Waligura, 4 pory roku.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackiot S6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jackiot S6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. GD Auto, Wólka Kozłowska, Cena Drzeszna 16, Pawilon 1. Albo na jackpolska.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Jedziemy?
2: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
1: Zdrowit.
9: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
11: Hity na maksa.
10: Mazowsze.

0: Anima i Georgie, beautiful, pięknie w RMF Max. No to a propos, piękna para Marlena i Kuba, Marlena Sojka, Kuba Norek gościła w najnowszym odcinku podcastu Bratnie Dusze.
1: Najczęściej zadawane i myślę też najbardziej denerwujące was pytanie, to jest pewnie pytanie, kiedy zaręczyny, bo tak, ja już to nie wiem, ile razy widziałam na TikToku, więc widzowie możecie być spokojni, kolejne etapy się dzieją.
2: Tak, są w drodze, Zaczynaliśmy ten związek bardzo, bardzo młodo, więc dalej jesteśmy młodzi i wiecie, dla ludzi, którzy nas oglądają, słysząc to, że jesteśmy 11 lat ze sobą, bez zaręczyn, bez pierścionka, mają takie, ale jak to? Jak to? Przecież zawsze tak wszystko wygląda, że są zaręczyny, jest związek, są zaręczyny, ślub i dzieci.
3: Na przykład tutaj taki przykład, moi rodzice no, nigdy nie mieli ślubu, nigdy nie byli zaręczeni, mają dwójkę dzieci. Ale ja tu też muszę powiedzieć i sprostować, że to też jest nasza wina, bo my troszeczkę podsycaliśmy lata temu właśnie tymi...
1: Chciałam o to zapytać właśnie.
3: Tak, tak. I my teraz jakby, wiecie, to są owoce tego, co zasialiśmy wtedy.
2: Ja na przykład o tym często tak naprawdę nie nagrywałam na przestrzeni lat, a mimo wszystko ludzie mają taki filtr, że jak tylko słyszą coś o tych zaręczynach, to mówią, że ja cały czas o tym kręcę, ja cały czas o tym gadam, bo ich ten temat interesuje po prostu. Ale nie, nie jesteśmy już po ślubie, bo też są takie teorie, że to tylko dla zasięgów.
3: O, mówimy, powiedziałaś że... to.
0: No, coś w tej teorii musi być chyba, albo jeżeli nie, to mistrzu, ucz mnie, jak to robisz, że 11 lat nie dałeś jej pierścionka, ona dalej chce być z tobą. Cały najnowszy odcinek podcastu Bratnie Dusze na YouTubie RMF Max, na RMF On, na wszystkich platformach podcastowych. My sobie do tej bardzo fajnej rozmowy jeszcze też niedługo wrócimy. A teraz z nami Yearbox Graceland.

0: To, co masz ty, Dawid Podsiadło w RMF Max. Ostatnio furorę na Instagramie zrobił post burmistrza Wojkowic. To są rodzinne strony Dawida, a burmistrz odkopał zdjęcie sprzed 14 lat, kiedy Dawid Podsiadło, jeszcze bez wąsa, jeszcze na początku swojej muzycznej przygody, grał koncert charytatywny, no i miał zagrać zupełnie za darmo, no ale się okazało, że ze względów formalnych trzeba podpisać z nim umowę na symboliczne 100 zł i głupio mu było przyjąć tę stówę, no bo to jednak koncert charytatywny. No powiem wam, że są tacy artyści, którzy nawet za występ na koncercie charytatywnym życzą sobie srogie honorarium, więc tym bardziej się to chwali. Pogoda za chwileczkę, a po niej Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: Twój ogród rozkwitnie dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych, tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Świętujcie z nami Dni Bemowa. 12 i 13 czerwca bawimy się razem na lotnisku Bemowo. Czeka na Was rodzinny piknik, masa atrakcji towarzyszących dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz koncerty. W piątek Rogucki i Normalni Ludzie, Kę Kę, Wilki i Chivas. W sobotę Lubin, Plan B, Kizo i Grubson. Na Dni Bemowa 2026 zapraszają burmistrz Grzegorz Kuca wraz z zarządem oraz przewodniczący Jarosław Dąbrowski wraz z Radą Dzielnicy Bemowo. Poleca RMF Max.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje, to w euro.
14: Mistrzowskie okazje w grze.
15: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Na ten weekend synoptycy prognozują nam na Mazowszu mieszankę słońca i chmur, miejscami również przelotne opady deszczu. Na termometrach w Ciechanowie, w Mławie i w Płońsku zobaczymy dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia okolice 19 kresek. Będą też silniejsze podmuchy wiatru, no i dzięki temu temperatura odczuwalna będzie trochę niższa od tego, co widzimy na termometrach. A w niedzielę w Ciechanowie chłodniej, do 15 stopni, też więcej opadów deszczu. W Mławie i w Płońsku do 20 z przelotnymi opadami. W poniedziałek wyraźnie chłodniej.
18: Thank you. Max Mazowsze.

0: Houdini od Eminema, nuta, która przybliża nas już bardzo, bardzo, bardzo w stronę południa. 12 za chwilę, no ale zanim 12, to kilka propozycji od nas, co robić w ten weekend, gdzie się dobrze można pobawić. Zapraszam na Tour de Club.
1: Siemano, siemano, siemano. Tutaj RMF Max Mazowsze. Tutaj przegląd wydarzeń, które sprawią po prostu, że nie będziecie musieli siedzieć w domu, a wiadomo, co można robić gorszego niż weekend w domu. Oczywiście, jeżeli akurat wam się na miasto chce wychodzić, bo dla tych, którzy chcą leniwie spędzić ten weekend, jasne, jak najbardziej, nie mamy z tym problemu. Można się dzisiaj wybrać na akcję Sadzonka za odpady. Przypominamy, za oddanie na przykład jakiegoś starego kabla albo zużytej baterii, można otrzymać sadzonkę, ale jeżeli macie jakieś inne, większe elektroodpady, to też możecie je do Pszczoku zanieść, bo wszyscy mieszkańcy Ciechanowa absolutnie mogą dostać taką specjalną sadzonkę. Coraz więcej w regionie także mamy stulatków, ponieważ kolejne OSP obchodzi swoje setne urodziny, tym razem OSP w Modle. Więc jeżeli przy okazji chcecie wyskoczyć na jakiegoś grilla, albo na grochówkę, albo przy okazji posłuchać dobrej muzyki, to musicie dzisiaj odwiedzić OSP w Modle, bo nie tylko będzie DJ, ale także będzie zespół Beginners, czyli lokalny muzyczny klimat.
2: Reklama. Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
4: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
5: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
4: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
5: No, no.
6: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
7: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
8: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
7: Zaraz wszystko wyjaśnię.
9: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
11: Citroën.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: RTV Euro AGD.
15: Jak okazje?
14: To w euro!
15: Emocje rosną!
14: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
11: Weekend na Mazowszu zapowiada się w kratkę. Ucieszą się ci, którzy lubią słońce, ale też ci, którzy wolą trochę chmur i cienia. Dzisiaj w regionie na termometrach maksymalnie 19 stopni. Miejscami pojawią się również przelotne opady deszczu i silniejsze podmuchy wiatru, które mogą potęgować uczucie chłodu. Jutro nieco chłodniej, najzimniej będzie w Ciechanowie, tam 15 stopni. Do tego więcej chmur i jeszcze więcej przelotnych opadów deszczu, a w poniedziałek pogoda nadal kapryśna. Sporo chmur, przelotne opady i temperatura w okolicy 16 stopni.
0: Lećmy z tym popołudniem sobotnim, a otworzymy je sobie z Justinem Bieberem i z Nikim i nasz numerem Beauty and the Beat, czyli fajnie sobie otworzymy. Dawid Miązek, zapraszam jeszcze przez godzinkę.

I 100 tylko 10 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 4. Sezonowy superhit już w naszej ofercie. Parówki z kolimki drobiowej JBB Bałdyga 140 gramów tylko 3 zł 99 groszy za opakowanie przy zakupie 2. Twój market. Zawsze po drodze.

0: o smutnych dziewczynach, Sad Girls, Bibi Rexa i David Guetta w RMF Max. Ada Krysian i Agata Świderska wręcz przeciwnie, są bardzo szczęśliwe, jak nagrywają podcast Bratnie Dusze i świetnie się bawią, wiem, bo widziałem. I goście też się dobrze bawią i z tego wychodzą fajne rozmowy. Najnowszej odsłony możecie posłuchać na YouTubie RMF Max, ale też na RMF On i na wszystkich platformach podcastowych. Odsłony z duetem, a właściwie parą influencerów, Marleną Sojką i Kubą Norkiem. Za chwilę sobie wrócimy do fragmentów tej rozmowy i sięgniemy do początków zamierzchłych ich związku. RMF Max.
1: RMF Max. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa śląska 500 gramów 9 zł 99 groszy. Od czwartku do niedzieli boczek w plastrach w marynacie 400 gramów tylko 13 zł 59 groszy za opakowanie przy zakupie dwóch. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
6: Produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach.

0: zapłaci od sklepu. Biedronka!
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: Hey baby, drop it to the floor, Pitbull, Mr. Worldwide i T-Pain w RMF Max. A my wracamy do Bratnich Dusz, do rozmowy z Marleną Sojką i z Kubą Norkiem. Wiemy już z podcastu Bratnie Dusze, że poznali się na Tinderze, w internecie ich drogi się przecięły. No a jak wyglądały te ich początki, jak już się poznali?
1: Na przykład dosyć szybko wskoczyliśmy na głęboką wodę, bo my w zasadzie się spotykaliśmy chyba ze sobą rok i to było tak, wiecie, na odległość. Ja tam przyjeżdżałem w tygodniu czasem na noc do Marleny, jakby miałem następny dzień szkoły, trochę później. No dużo się w sobie widywaliśmy. Jak na to, że dzieliło nas mniej więcej 60 kilometrów i wtedy jeszcze nie mieliśmy ani prawka, ani samochodów, to się widzieliśmy dosyć często. No ale po mniej więcej roku spotykania my już ze sobą zamieszkaliśmy. I to, wiecie, była też taka w sumie odważna dosyć decyzja, no bo nie dość, że jesteśmy młodziutcy.
2: Jeszcze chodziłeś do szkoły.
1: Jeszcze chodziłem do szkoły i wtedy jeszcze nawet pracy chyba nie miałem. I zmierzam do tego, że właśnie szybko musieliśmy też zweryfikować, jak bardzo jesteśmy dobranymi partnerami, czy jesteśmy w stanie ze sobą mieszkać.
0: No to faktycznie szybciutko. Po roku ze sobą zamieszkali, a po 11 latach Marlenka dalej nie ma pierścionka zaręczynowego. A czy marzy im się gromadka dzieci, to o tym sobie za chwilę z nimi pogadamy. Całość tej rozmowy pamiętajcie m.in. na YouTubie RMF Max. Bledka tymczasem z nami.

0: Girl Next Door, czyli artysta znany kiedyś jako Machine Gun Kelly, a teraz po prostu MGK i Wiz Khalifa razem z nim w RMF Max, a razem z Adą Krysian i Agatą Świderską w podcaście Bratnie Dusze, Marlena Sojka i Kuba Norek. No i dziewczyny podpytały tę mega popularną parę influencerów o to, czy planują wkrótce jakieś dzieciaczki może.
1: Temat dzieci to jest teraz u nas bardzo okupowany.
2: Wśród znajomych jakoś, czy...
3: Nie, właśnie nie.
1: Kuba jakieś takie, wiecie, przejawia momenty, że zaczyna o tym mówić bardzo często.
2: Że się już czuje stary, też widzę, że on tutaj już coś...
1: Tak, ale nie mówi, że chce, ale na przykład sobie chodzi po pokoju i mówi takie imię, które nam się tam podoba dla dziewczynki i na przykład mówi, odebrałaś ze szkoły, nie będę to jeszcze zdradzać, ale ja mówię, co ty robisz? A on sobie jakieś tam tworzy zdania i gdzie wykorzystuje to imię,
3: Nie, ja też, ale to też nie jest tak, bo to jest kolejny temat, który my jakby mamy też przedyskutowany i myślę, że mogę powiedzieć, myślę, że w najbliższym czasie nie planujemy, ale chcielibyśmy mieć oczywiście kiedyś dzieci.
0: No i dobrze, bo przyrost naturalny mamy, jaki mamy, także trzeba ratować, ale to triggerowanie takie odebrałeś ze szkoły, to dobre. To jest chyba takie podświadome budzenie tego instynktu macierzyńskiego. Cała rozmowa na YouTubie RMF Max, na RMF On i na wszystkich platformach podcastowych. Szukajcie podcastu Bratnie Dusze.
4: Ogłoszenie RMF Max.
5: A co powiecie na taki klimat o poranku?
6: Polska żyrafa zjada niemieckie siano.
2: ZOO w Warszawie ogłosiło przetarg na siano, faktycznie. Przetarg wygrał polski dostawca, ale siano jest zagraniczne. Z Włoch i przyjechało przez Niemcy.
6: Szkoda. Szkoda, że ta trawa nie była z Holandii. Bo ostatnio jak taką holenderską trawę zjadł hipopotam, to dostał

0: poniedziałku do piątku już od 5.30.
1: Tylko w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Balans.
1: Zdrowit. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
6: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Czekamy na pierwszy gwizdek.
6: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
17: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
18: Zdrowit.
19: I po reklamie.
20: Weekend na Mazowszu zapowiada się w kratkę. Ucieszą się ci, którzy lubią słońce, ale też ci, którzy wolą trochę chmur i cienia. Dzisiaj w regionie na termometrach maksymalnie 19 stopni. Miejscami pojawią się również przelotne opady deszczu i silniejsze podmuchy wiatru, które mogą potęgować uczucie chłodu. Jutro nieco chłodniej, najzimniej będzie w Ciechanowie, tam 15 stopni. Do tego więcej chmur i jeszcze więcej przelotnych opadów deszczu. A w poniedziałek pogoda nadal kapryśna. Sporo chmur, przelotne opady i temperatura w okolicy 16 stopni.

Mrozu i Sunset Grace przed chwilką. Nic do stracenia, za to dużo do zyskania w ten weekend mamy, bo jeszcze cały weekend przed nami. No nawet jak jeszcze dzisiaj spędzacie trochę czasu w pracy, to potem nadejdzie fajrancik i można nareszcie wycisnąć będzie weekend jak cytrynę. I tego wam życzę, fajnego weekendu. Zostawiam was w bardzo dobrym towarzystwie, bo za chwilę radiowóz, a za kierownicą Piotrek Niewald. Topik jeszcze ode mnie z Becky G. Sorry, Papi, Dawid Miązek. Trzymajcie się, miłego, pa!

0: Reklama.
1: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: 1 voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
2: Jak zakupy nie tylko

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Świętujcie z nami Dni Bemowa. 12 i 13 czerwca bawimy się razem na lotnisku Bemowo. Czeka na Was rodzinny piknik, masa atrakcji towarzyszących dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz koncerty. W piątek Rogucki i Normalni Ludzie, Kę Kę, Wilki i Chivas. W sobotę Lubin, Plan B, Kizo i Grupson. Na Dni Bemowa 2026 zapraszają burmistrz Grzegorz Kuca wraz z zarządem oraz przewodniczący Jarosław Dąbrowski wraz z Radą Dzielnicy Bemowo. Poleca RMF Max.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
8: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: Z nami stan surowy otwarty stanie się zamknięty. Nowocześnie, stylowo, w najlepszej cenie. Okno Plus, autoryzowany partner Drutex SA, zaprasza budujących. W ofercie okna, drzwi, bramy garażowe, rolety, moskitiery, parapety i wiele innych. Umów się na pomiar z naszym handlowcem. Zadzwoń 735 915 902. 735 915 902. Okno Plus. Nowe nosarzewo 4A, szydłowo.
10: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
11: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
12: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Łap okazję w RTV.

0: Na Mazowszu sobota ma przynieść nam mieszankę słońca i przelotnych opadów deszczu i tak będzie aż do końca dnia. Na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia maksymalnie 19 stopni, ale przez silniejsze podmuchy wiatru z zachodu temperatura odczuwalna może być trochę niższa. W niedzielę spodziewajmy się większej liczby chmur i przelotnych opadów deszczu, a najchłodniej to będą okolice Ciechanowa, tam tylko 15 stopni. W poniedziałek pogoda nadal kapryśna z opadami i z mocniejszym wiatrem. A to była prognoza pogody w RMF Max.
1: Człowieku, 13 po 13 wszystko zdarzyć się może, prawda? No jeszcze Niwald siada za kierownicę radiowozu w RMF Max. No to dzisiaj będą cuda. Oj, będą cuda. Rym, bym, bym, bym, bym, trochę w wersji dwusłowowej odpalamy ten radiowóz. Piotrek Niwald, dzień dobry w sobotę, 13 dzień czerwca. Co tam u was? Wszystko w porządku? A, sprzątacie? No to będziemy pomagać. A jak samochodem jedziecie, to też szerokości życzymy i w ogóle dla pracujących serdeczne pozdrowienia. Odpalam radiowóz. Another, proszę.

0: Słyszałeś? Dni otwarte na osiedlu Albatrosów już w sobotę.
1: Będę tam. To najlepsza okazja, by kupić wymarzony dom lub mieszkanie na wyjątkowych warunkach.
2: Sprawdź szczegóły na wiarygodny deweloper.pl.

0: Dla tych, którzy słuchają dzisiaj RMF Max w domku nad wodą, to naprawdę bardzo fajne. A spaliście kiedyś w domku na wodzie? No ja spałem. W Koninie, w Barnie były takie domki. Chyba cały czas nawet są takie domki, gdzie można po prostu nawet w cztery osoby przespać się na wodzie. Ale domek jest bardzo dobrze przymocowany. Jest toaleta, jest prysznic, wygodne spanie. Chyba, że ktoś nie lubi bujania. No to tutaj może trochę ponarzekać, prawda? 13 dzień czerwca, dom nad wodą, to był PZ, a za chwilę Andy Dusty z Okaria. Wrócę i przypomnę wam, dlaczego to dzisiaj warto by było pojawić się w Pile. RMF Max.
1: Reklama. Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
2: Uwaga! Leci w górę!
3: Uwaga! Leci w dół!
4: Hity lecą w górę i w dół. Ty decydujesz. Hot Dance. Legendarna lista. W soboty po 17 w RMF Max.
5: Sponsorem programu Hot Dance jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

0: nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: I po reklamie.

RMF Max, to jest radiowóz, tak sobie jedziemy przez tę sobotę. No to teraz Gipsy, Kukon i Jonathan wywiózł nas do Piły. Wiki na scenie, Mortal na scenie, DJ Kaola na scenie, plac świętej Urszuli Ledóchowskiej. Dzisiaj w Malborku gramy kolejne lato na Maxa, które zdecydowanie zaczęło się na początku wiosny, więc dzisiaj kolejny odcinek naszej muzycznej przygody. Jak jesteście w Pile albo w okolicy, to wpadajcie, bo tutaj będzie

0: roku był na żywo na ING Series Ibiza. W tym roku jest między innymi Jason Derulo i wiele, wiele innych gwiazd. Jesteśmy po pierwszym dniu, po pierwszej nocy grania naprawdę dużego, imprezowego, wielkiego, eventowego miasteczka ING Series Ibiza 2026. Tych, którzy zmierzają na sobotę, odpoczywają po piątku, mają ochotę dzisiaj dobrze się zabawić, bardzo serdecznie was pozdrawiam. Jesteście w Chorzowie, tak jakbyście po wczorajszym balecie na ING zapomnieli, gdzie jesteście. Pozdrawiamy was tutaj ze studia RMF Max. Zazdrościmy wam dobrej zabawy, a wszystkich słuchaczy zachęcamy do odwiedzania RMF Max na stronie, oczywiście na naszych social mediach. Sporo się dzieje także eventowo i także sporo się dzieje z Chorzowa, z ING Silesia Beats. To za chwilę o pogodzie w RMF Max i wracam nutką Ale Farbena.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Mix Profeska.
6: Nikt nie gra lepiej.
5: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
7: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: Z nami stan surowy otwarty stanie się zamknięty. Nowocześnie, stylowo, w najlepszej cenie. Okno Plus, autoryzowany partner Drutex SA, zaprasza budujących. W ofercie okna, drzwi, bramy garażowe, rolety, moskitiery, parapety i wiele innych. Umów się na pomiar z naszym handlowcem. Zadzwoń 735 915 902. 735 915 902. Okno Plus. Nowe nosarzewo 4A, szydłowo.
12: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
13: I po reklamie.
5: I hity pod same drzwi.
14: For free.
5: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
15: Na Mazowszu sobota ma przynieść nam mieszankę słońca i przelotnych opadów deszczu i tak będzie aż do końca dnia. Na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia maksymalnie 19 stopni, ale przez silniejsze podmuchy wiatru z zachodu temperatura odczuwalna może być trochę niższa. W niedzielę spodziewajmy się większej liczby chmur i przelotnych opadów deszczu, a najchłodniej to będą okolice Ciechanowa, tam tylko 15 stopni. W poniedziałek pogoda nadal kapryśna z opadami i z mocniejszym wiatrem. A to była prognoza pogody w RMF Max.

0: to Friends i Sombr w RMF Max. Jesteśmy przed 14. Ja wiem, że niektóre eventy dzisiaj na przykład na plażach różnych w dużych miastach, mniejszych miastach zostały odwołane przez deszcz, ale spokojnie, następny tydzień to upały, spokojnie, spokojnie. A o konkretach, o imprezach teraz w Tour de Clubie w RMF Max.
1: No siemano, hej, cześć, to jest Tour de Club w RMF Max Mazowsze. Czas na najlepsze imprezy, które czekają na Was w najbliższym czasie, a przypominam, że będzie się dużo działo. Zacznijmy od tego, że będzie się działo dzisiaj w Klubie Bosko, bo dzisiaj impreza, która się nazywa Bosko Stawia, nowa karta menu, do godziny 22.30 specjalne promocje, a za dekami DJ Adys, więc możecie być spokojni, jeżeli chodzi o muzyczną selekcję. Wjazd od godziny 21.00 i coś czuję, że impreza się przeciągnie do białego rana. Dla tych, którzy już mają zaplanowany ten weekend, mogą sobie zaplanować już kolejny weekend, bo kolejny weekend to dni Ciechanowa. Zamkowe Błonie zapraszają już od piątku, tak naprawdę od godziny 17.00, a wtedy występy Carly Fernandez, Michał Szczygieł, Bledka, Zalia i przy okazji zagra też zespół Kult, a pełen rozkład możecie poznać na wydarzeniu na Facebooku i już teraz się dodać, żeby na pewno za tydzień nie zapomnieć o tym, że zaczynają się dni Ciechanowa od godziny 17.00.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na

0: Słyszałeś? Dni otwarte na osiedlu Albatrosów już w sobotę.
1: Będę tam. To najlepsza okazja, by kupić wymarzony dom lub mieszkanie na wyjątkowych warunkach.
2: Sprawdź szczegóły na wiarygodny deweloper.pl.

0: Słyszałeś? Dni otwarte na osiedlu Albatrosów już w sobotę.
1: Będę tam. To najlepsza okazja, by kupić wymarzony dom lub mieszkanie na wyjątkowych warunkach.
2: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.

0: Słyszałeś? Dni otwarte na osiedlu Albatrosów już w sobotę.
1: Będę tam. To najlepsza okazja, by kupić wymarzony dom lub mieszkanie na wyjątkowych warunkach.
2: Sprawdź szczegóły na wiarygodny deweloper.pl.

0: Słyszałeś? Dni otwarte na osiedlu Albatrosów już w sobotę.
1: Będę tam. To najlepsza okazja, by kupić wymarzony dom lub mieszkanie na wyjątkowych warunkach.
2: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.

0: słyszałeś? Dni otwarte na osiedlu Albatrosów już w sobotę.
1: Będę tam. To najlepsza okazja, by kupić wymarzony dom lub mieszkanie na wyjątkowych warunkach.
2: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeveloper.pl.
3: Nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie! Gdzie moja kasa?
10: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
12: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
13: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
15: RTV Euro AGD.
16: Jak okazje?
15: To w euro!
16: Emocje rosną!
15: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali QNET. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 razy.

0: 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Słyszałeś? Dni otwarte na osiedlu Albatrosów już w sobotę.
1: Będę tam. To najlepsza okazja, by kupić wymarzony dom lub mieszkanie na wyjątkowych warunkach.
2: Sprawdź szczegóły na wiarygodny deweloper.pl.

0: musimy polować na kolejne hity. One po prostu same startują w RMF Max. Victoria Kida, Oskar Cymski, Księga Żywiołów. Gdy będziesz sam, a propos polowania, nie będzie teraz o zwierzętach. Polowanie na butelki kaucyjne stało się trendem na TikToku. Na TikToku pojawił się nowy trend. Jest nim zbieranie plastikowych butelek w celu zarobienia pieniędzy na kaucji. No fajny trend, porządek. Właśnie, jak jedziecie teraz autem i macie ochotę usłyszeć, jaka droga w naszym kraju jest najpiękniejsza, to zaraz o niej opowiem.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Mix Profeska.
4: Nikt nie gra lepiej.
5: Slay!
3: Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
6: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
7: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Wyjątkowe symbole miłości. Prezenty na szczególną okazję. Piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
14: I po reklamie.

niektórzy od razu krzyczyli, że nareszcie. W Żywcu 26 i 27 Męskie Granie Orkiestra Poznań w lipcu. W lipcu także w Gdańsku, we Wrocławiu na przełomie miesiąców, w Krakowie w sierpniu i w Warszawie 21 i 22 sierpnia. Męskie Granie Orkiestra nareszcie. RMF.

0: Przeglądając internety, rozśmieszył mnie pewien mem. Podwójny przypał. Dua Lipa. To RMF Max przed momentem Houdini, ale no, ona fajniutko śpiewa, bardzo fajna laska. Dobra, wracamy do najpiękniejszych tematów. Oprócz Dua Lipy, wracamy do najpiękniejszej trasy w Polsce. Jest ich kilka, oczywiście kwestia gustu, kwestia tego, kto jedzie, gdzie jedzie i w ogóle jak na wakacje jedzie, to każda droga jest piękna, prawda? Na odcinku przybędza Milówka, obejście węgierskiej górki w Beskidach. To jest droga ekspresowa S1, mówią, że najpiękniej tam się jedzie. Wielka Pętla Bieszczadzka, także uważana jest za jedną z tych lepszych dróg. Droga 100 zakrętów, województwo dolnośląskie, 387 w Górach Stołowych. Droga wojewódzka 9897, województwo podkarpackie. No jeszcze są dwie wymienione w internetach. Droga Oswalda Balzera, województwo małopolskie, słynna trasa z Zakopanego w kierunku Morskiego Oka, i Mierzeja Helska, województwa pomorskie. No to rzeczywiście. Morze Bałtyckie z lewej, Morze Bałtyckie z prawej.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
6: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
5: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
6: No, no.
7: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
8: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski Trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. GD Auto, Wólka Kozłowska, ulica Nadrzeszna 16, pawilon pierwszy. Albo na jackpolska.pl.
10: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
11: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
15: Rozkręć swój dobry vibe.
16: Klasa.
15: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.

0: Your husband is coming.
1: Można tego męża poszukać na baletach, można także go zostawić w domu, żeby nie wychodził. Wtedy nie trzeba będzie go szukać. Rai, w RMF Maxi, Where is my husband? A jak macie ochotę na dobre balety, lista Hobby Benz po 17, ale Mix Party, dokładnie Max Party dzisiaj po 20. Zapraszam, Michał Siwek. Ej typie, a radia słuchasz? Piotrek Niewald, wracam po 16.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Wszystko brzmi lepiej
9: w harmonii.
8: Dwa głosy współgrają
9: ze sobą.
8: Przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
9: Harmonizer.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
11: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
12: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
13: Money, money, money!
14: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
13: Wygrałam w Cherry Money!
14: Cherry Money?
13: Nowy Ekspres Los!
14: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
15: I po reklamie.
16: RMF Max.
17: RMF Max Mazowsze.

0: Lubicie lato? No tak, lato na maksa, to modelki w RMF Max, radiowozem sobie jedziemy, ale radiowozik ma klimatyzację i okazuje się, że w tym roku latem może się bardzo, bardzo przydać, duszno, upalnie, dynamicznie, więcej niż normalnie. No to kto by się spodziewał? Nawet 35 stopni i tropikalne noce, czy to czas zainwestować w klimatyzację? RMF
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: O rany, widzę! Ojejku! No ludzie, kochani! Dzień świetny widzę w tym tygodniu!
3: Ja nie widzę.
2: Ja widzę!
4: Widzicie? Dzień świetny.
5: W niedzielę od 9 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999.

0: 9 zł. Dodatkowo 2 raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż 2 raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
0: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
0: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Katar, Szwajcaria, Brazylia, Maroko, Haiti, Szkocja, Australia, Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: I po reklamie.

Kasia w RMF Max, więcej o bęgierach na rmfmax.pl. TikTok używali? Nie za dużo. Odłóż ten telefon, bo ci zablokuje. A w radiu o tym mówią. Trzeba u nas w domu tak na co dzień, aby tak nie było. Celebrujcie fajną pogodę, a jak nie, no to deszczówka, jakaś kurteczka i na spacerek z RMF Max oczywiście. Może zauważycie najszybszego ptaka świata. Sokoły wędrowne wracają do lubuskich lasów. Słuchajcie, według szacunków w regionie gniazduje obecnie ponad 20 par. Regionalny konserwator przyrody w Gorzowie Wielkopolskim pozdrawia. Spektakularny sukces przyrodniczy po dekadach bez zaobserwowanych lęgów tych ptaków. No to wróciły jedne z najszybszych ptaków świata do nas. Wróciły oczywiście do okolic Gorzowa. A weekendowy... Kto jest szybszy od szwagra na stację? Zatankować biegnie.

0: Getta znany z przebojów w RMF Max i Bibi Rexha, Shed Gas. Czy Niemcy są znani z różnego rodzaju dziwnych rzeczy, które robią? No, czasami obserwuje się jakieś mistrzostwa w różnych rzeczach, ale w jedzeniu miodu na czas jest jeden taki koleś, nazywa się Andre Ortolf. Myślałem, że szybki Helmut, znany z nietypowych wyzwań. No, kolejny Guinness pobity. W jedzeniu miodu, wciągając ponad kilogram w jedną minutę. No i co później było? Słodko było, słodziutko. Powiedz, ja z tym drugim razem tak porównywałem jak z tymi ostrymi potrawami. Ej, przestań, Katy Perry w RMF Max.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Twój ogród rozkwitnie dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych Tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki Tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
8: Harmonizer.
9: Jedziemy.
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
13: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
14: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
19: Hity na maksa.
18: Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
20: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Nocowy, żadnego spania. Dzisiaj sobota, po południu zrobi nam się fajnym wieczorem. Za chwilę lista Hop Bands i Przemo Grabowski. A po 20 Michał Siwek i Max Party Mix. My słyszymy się po weekendzie. Piotrek Niewart. Trzymajcie się ciepło. Bye, bye.

0: Reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku 100

0: cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6, a akcję kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
1: Ale sztosy!
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: I po reklamie.

0: miasta Hop Dance. Hop, hop, hop. Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Hej, cześć, witajcie w środku weekendu, no i na imprezie w Malborku trwa nasze Lato Maxa, jest muzyczna scena RMF Max, są gwiazdy, są dobre bity. Pozdrowienia dla wszystkich, jeszcze zdążycie na muzykę na żywo. Witajcie, odliczamy 30 najważniejszych hiciorów całego tygodnia w RMF Max, do tego mnóstwo nowości, muzyczne premiery, kawałki, których jeszcze nie słyszeliście, obiecuję. Przypomnijmy sobie, kto był najlepszy ostatnio. To już tradycja, idzie lato, musi być męskie granie, no i nareszcie, no taki tytuł przecież, nareszcie miejsce pierwsze tydzień temu w zestawieniu, głosujecie na rmfmax.pl. Dzisiaj wśród nowości świeże bity, jakie przynoszą Robin Schulz, będzie Sony Fodera premierowo, wraca Calvin Harris, ekipa Chainsmokers, Dawid Podsiadło, Anima, Cascade, Bob Sinclair, Ellie Goulding też, której może nie słyszeliście, Teddy Swims, John Summit i David Guetta. Po raz kolejny oczywiście z przyjaciółmi David Guetta i Alok, wyobraźcie sobie to przed wami. A zestawienie otwiera w tym tygodniu Ale Farben z pozdrowieniem z Berlina, jego Body Talk.
2: RMF Max 30, numer 30.

chłopaki też pewnie będą mieć takie trochę podkrążone oczy przez mundial i nocne podglądanie. Gibbs, Kukon i Jonathan, Ty masz to miejsce 29 na liście Hot Bands. Za chwilę Słoneczne House z Another Talk to You, ale teraz Daydream Affiliate. Umówmy się, że dajemy mu jeszcze tydzień na debiut w zestawieniu. Przecież to jest taka dobra nuta w RMF Max. Teraz jego playback.

Uśmiecha się, kiedy słyszy takie bity, prawda? Tańczy cały świat, tańczy także Polska. Another, duet przyjaciół z Holandii, Talk to You, to miejsce 28 jeszcze w zestawieniu, ale spadają. Kto lubi afrohausy, no to będzie afrohausowa nowość. Dosłownie za kilka minut debiutują Szymza i Arko. Ale teraz w poczekalni o wasze weekendowe głosy postara się Robin Schulz. Robię głośniej i tańczę do jego produkcji Better Times.

0: No i mamy jedną z wielu nowości dzisiaj na liście Hot Bands, tak afrohausowo i już to wakacje, już na Lato na Maxa. Shimza i Arco, Fire Fire, no i dzisiaj Lato na Maxa w Malborku, jeszcze zdążycie na muzycznej scenie RMF Max, Wilki Mortalcio, także Ola Bieniarz, która zmiksuje wam największe hiciory, które kojarzycie także z listy Hot Bands, więcej na rmfmax.pl, a u mnie za kilka minut kolejne houseowe premiery, nowość jaką przynosi nam Sony Fodera.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
13: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
14: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk. Przysnacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda. A jak smakuje? Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
15: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: I po reklamie.

Nasz import ze Stanów, Moonlight i Ford of the Moorze, Alabama Ten. Na razie poczekalnia listy Hobbens, teraz nowość. Mam dla was house'owe bity. Sony Fodera skończył płytę, pracował przez 5 lat, obiecuje dużo zaskoczeń i nowości, a kolejna w tym tygodniu na liście Hobbens, Let Me Be In Your Arms.

0: Buźka, no sorry, Papi, Topik i Becky G. Niemcy też mają swoje afrohausy, a jak Topik świętuje, jest na miejscu 25. Mam dla was mnóstwo nowości, wśród nich jeszcze dzisiaj David Guetta i Alok. Razem premierowo, musicie to usłyszeć. Za chwilę wracamy do odliczania. No i też będzie David Guetta, ale na remiksie dla Milki czeka nowa wersja Just The Way You Are. Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Mix Profeska.
4: Nikt nie gra lepiej.
3: Slay. Max Party. Tam się dzieje, tam są hity. W sobotę po 20 w RMF Max.
5: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
6: Twój ogród rozkwitnie dzięki szkółce drzew i krzewów ozdobnych, tkaczek, ogrody i balkony. Przyjedź do nas po kwiaty, byliny, trawy ozdobne, drzewa i krzewy liściaste oraz iglaste. Zapewniamy korzystne ceny i fachowe doradztwo. Jeśli chcesz, oferujemy dowóz zakupów pod wskazany adres. Zapraszamy do szkółki tkaczek, ogrody i balkony. Na Sierowo Dziurawieniec 17, tylko 10 minut od Ciechanowa. Telefon 889 070 928.
7: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: I po reklamie.

0: najlepiej zmiksowana playlista.
1: Say no more.
0: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
2: Just keep watching.
0: 24. Numer 24. And we go.

0: Przez ostatnie tygodnie rządził na liście Hop Benz w numerze Graceland, no i wraca to ten producent Yearbox, jego nowość, którą polecam też na sobotę, Babylon, i w ogóle też już na wakacje, rmfmax.pl. Teraz Kygo, który oczywiście kibicuje reprezentacji Norwegii na mundialu. Norwegowie grają, my nie zaśpiewamy Polska gola, no szkoda. Kygo na 23, jego Save My Love.
1: 23. Numer 23.

0: Sezon Dawid Podsiadło w tym tygodniu 22 na liście Hot Bands. Teraz piosenka na piłkarski sezon oficjalnie mundialowo Shakira i Burna Boy. Wszystko produkuje Ed Sheeran. A widzieliście Shakirę w trakcie ceremonii otwarcia mundialu? Ludzie piszą, że trochę się pozmieniała, że jak to możliwe, że lata lecą, a ona coraz młodsza. No rzeczywiście, tak chyba jest. Może muzyka tak ją odmładza. Shakira i Burna Boy, Die Die.
1: 21 numer 21.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. GD Auto, Wólka Kozłowska, ulica Nadrzeczna 16, Pawilon 1. Albo na jackpolska.pl.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemica Farmaceutica S.p.A.
6: Najlepiej słuchać w pracy.
7: Max robi mi dzień.
8: Max robi robotę. Yeah!
6: Od tego jesteśmy.
9: Mocne hity.
6: Byle do obiadu.
10: Najlepszy program do słuchania w pracy.
6: W tygodniu od 9 w RMF Max.
11: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
13: Hej, zwrotomocni!
14: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
15: Nie trzeba nas myć!
16: Ale etykieta musi być!
14: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
17: RTV Euro AGD.
18: Jak okazje, to w euro.
19: Mistrzowskie okazje w grze.
20: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Elite. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1299 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: I po reklamie.

0: hit na maksa. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk.
1: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Kwaliński, zapraszam. Kto zostanie koszykarskim mistrzem Polski? Wieczorem trzeci mecz finału Orlen Basket Ligi. Po dwóch meczach w Warszawie rywalizacja przenosi się do Zielonej Góry. Za Stal podejmie dzisiaj Legię i to ten zespół na tę chwilę chyba faworytem.
2: No, Za Stal na razie w finale zrobił swoje, czyli wygrał jeden mecz na wyjeździe w Warszawie. Teraz celem zachowanie tej przewagi, czyli dwa zwycięstwa na swoim parkiecie i to trybuny. Pełna własna hala mają być tymi istotnymi atutami Za Stalu.
1: Mówił Patryk Serwański. Za Oceanem. Wielka radość z powodu wygranej przez Amerykanów pierwszego mundialowego meczu. Przypomnijmy, USA rozgromiło Paragwaj 4-1.
3: O rany, mistrzostwa świata są w USA. To ogromny moment. Czekałem na to całe życie, a na pewno przez ostatnie 8 lat od chwili ogłoszenia organizacji turnieju.
1: Usłyszał od amerykańskich kibiców Paweł Żuchowski, a o dzisiejszych starciach za godzinę.
4: Hej, cześć, witajcie przy sobocie, Przemek Grabowski w RMF Max. Pozdrowienia dla wszystkich w Malborku, tam dzisiaj lato na maksa, bawicie się doskonale, relacje będą także na Instagramie, a u mnie hiciory najważniejsze przez cały tydzień i nowości z poczekalni, teraz Chainsmokers i Ellie Oaks, dobry, soczysty beat, Echo.

wyprawiła na Sycylii imprezę. Nie było Calvina Harrisa, ale był David Guetta, był Carl Cox, był Martin Garrix, tylko tego gościa zabrakło, ale jest tu na staliście Hope Benz. To Eben na 19 i jego Hello. RMF Max. RMF Max. 19.

0: Zaczynała swoje śpiewanie w domu, później występowała przed koncertami Taylor Swift, a dzisiaj to Taylor wspiera jej karierę, jest jej chyba największą fanką, Gracie Abrams, nasza kolejna nowość, Hit the Wall. Gracie, czeka na wasze głosy w Polsce, rmfmax.pl, za chwilę Gibbs i jego wina, ale teraz słoneczne Hałsiwa, bo przecież za dwa tygodnie będziemy już na wakacjach, Bauza na 18 w numerze Magnetic.
1: Max. 18. Numer 18.

0: Numer także dla tych, co za kółkiem z nami przy sobocie w RMF Max. Gibbs i jego win to 17 w podsumowaniu całego tygodnia listy Hot Bands. Najważniejsze hiciory, wielka 30, no i też premiery, również te bardziej klubowe. Pamiętacie, kojarzycie takiego DJ-a Cascade? Wraca w numerze Meet Again. To przed wami w RMF Max. Czeka także Alok. RMF Max.
1: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wyjątkowe symbole miłości, prezenty na szczególną okazję, piękne komunijne pamiątki. To wszystko znajdziesz w salonie jubilerskim Karat i salonach jubilerskich Aura. Czekają eleganckie obrączki ślubne i pierścionki zaręczynowe w promocyjnych cenach. Zapraszamy do salonu jubilerskiego Karat przy 3 maja 18 w Mławie i salonów jubilerskich Aura. Grodzisk Mazowiecki, Kutno, Legionowo, Półtusk, Wyszków. Przyjdź, wybierz, pokochaj.
3: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
4: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
3: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
4: No, no.
5: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze Mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Z nami stan surowy otwarty stanie się zamknięty. Nowocześnie, stylowo, w najlepszej cenie. Okno Plus, autoryzowany partner Drutex SA, zaprasza budujących. W ofercie okna, drzwi, bramy garażowe, rolety, moskitiery, parapety i wiele innych. Umów się na pomiar z naszym handlowcem. Zadzwoń 735 915 902. 735 915 902. Okno Plus. Nowe Nosarzewo 4A, szydłowo.
9: I po reklamie.

Alok wykorzystuje stare sample w numerze Dive Into Me z Khalidem, tym razem 16 na liście Hot Bands, ale mam dla was jeszcze mega premierę, bo dzisiaj w RMF Max jeszcze przed 20 będzie Alok i David Guetta razem. Numer, którego może jeszcze nie słyszeliście, kawałek, który na pewno będzie rządzić na festiwalach. Ten chyba też, no to król największych festiwali dookoła świata, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, skąd pochodzi, to Cascade i Leighton Giordani, nasza nowość Meet Again. We'll be right back.

0: Chciałam ciebie więcej, naprawdę gratulacje i brawa dla Roxy i White'a, bo przecież idą coraz wyżej i są w połowie, miejsce 15, mają blisko do pierwszej dziesiątki całego tygodnia. Zostańcie z RMF Max, wraca Machine Gun Kelly, będzie anima, będą modelki, ale będzie też premiera, na którą czekamy, David Guetta i Alok, to przed wami przy sobocie.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Disney Plus.
8: To jest mój czas.
7: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
9: Mam propozycję.
10: To nie jest jakaś wkrętka?
7: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
12: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
13: Hej, zwrotomocni!
14: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
15: szklana
14: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
16: Zrobią z nas nowe opakowania.
17: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
14: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
18: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
19: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
20: I po reklamie.

0: 13. Numer 13.
1: Let's go. Sounds good.

Machine Gun Kelly to teraz walczy o to, żeby pozbyć się kilku tatuaży, bo przyznaje, że chyba przegiął. Już tam mu miejsca na plecach zabrakło. Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, nasza kolejna nowość tego tygodnia. Girl Next Door. Chłopaki startują na miejscu 13. Teraz energia aż z Kanady. Tam się w nim zakochali. Wszyscy wiedzą i znają. A ja chciałbym, żebyście poznali. Posłuchajcie, jak śpiewa Cameron Whitcomb. Polecam wam w RMF Max. Nasza nowość. Kingdom of Fear.

Wkracza na miejsce 12 listy Hot Bands, a na 11 numer z dedykacją dla wszystkich w Malborku. Jeszcze zdążycie, świętujemy dzisiaj, bawimy się, mamy gwiazdy na żywo. Lato na Maxa Malbork na naszej muzycznej scenie. Wilki, Mortalcio i Ola Bieniasz z RMF Max z DJ-skim setem z największymi hiciorami. Może w jej występie dzisiaj w Malborku także one. Modelki na 11. Lubicie jak lato? Gdzie jesteśmy? Sprawdzicie na rmfmax.pl.

0: sama.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
6: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
7: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
6: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
5: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
8: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
10: Skoda. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
4: Zdrowid.
12: I po reklamie.

0: Słońsk. Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Krzysiek Chwaliński, witam ponownie i zapraszam na mistrzowski flesz sportowy. Piłkarski Mundial Meksyk, Kanada, USA rozkręca się na dobre. Przed nami kolejne mecze. Wśród nich jeden szczególnie ciekawy, bo do gry wchodzi reprezentacja Brazylii, a to zawsze budzi sporo emocji kibiców. Mundialowy program na najbliższe godziny przedstawi Patryk Serwański.
2: Zaczynamy o 21:00. Szwajcaria zagra z Katarem. Helweci są zdecydowanymi faworytami tego starcia. O północy hit, na który chyba warto poczekać. Brazylia kontra Maroko, czyli mecz wagi ciężkiej. Późno w nocy już coś dla ceniących sobie nieco piłkarskiej egzotyki. Haiti kontra Szkocja. A jeśli ktoś lubi wczesne niedzielne śniadanie albo poranną kawę, to o 6 rano mamy jeszcze mecz Australia-Turcja.
1: I jeszcze polski akcent na mistrzostwach. FIFA wybrała polskiego arbitra głównego i asystentów do sędziowania meczu Argentyna-Algieria. W nocy z wtorku na środę zobaczymy więc w akcji Szymona Marciniaka i jego ekipę.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Hej, cześć, witajcie w RMF Max przy sobocie. Dzieje się w Malborku, tam dzisiaj na żywo nasze Lator Maxa. Mamy gwiazdy teraz też, bo pierwszą dziesiątkę otwiera Olivia Rodrigo. Jej nowości Drop Dead, a za chwilę obiecana premiera David Guetta i Alok. Razem zróbcie głośniej, już czeka Run, Run, River.
0: RMF Max. Ten numer 10.

0: To je popsíklary Kajza, zamykają też jedno miejsce 9. I Can't Wait, a wcześniej numer, na który też musieliśmy czekać, ale niedługo, David Guetta i Alok, premiera tego weekendu, Run Run River. Coraz więcej dobrego bitu w poczekalni, no i ciekawe, kto wygra ten wyścig za tydzień, rmfmax.pl. Może w zestawieniu pojawi się także włoska ekipa Meduzy, jeszcze jeden taneczny kawałek, który polecam wam na weekend, Meduza i Rani w numerze Silence. RMF Max. RMF
1: Max. Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
2: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Błysk, mamy bardzo szybką nowość. Dawid Podsiadło ma w tej chwili 2 numery w zestawieniu listy Hot Bands, no i ten drugi na miejscu 8, a niedługo może mieć 3, bo przecież wiadomo, że będzie Dawid Podsiadło i Sobel muzycznie razem. Kto nie może się doczekać? A kto wyczekuje Estate of Trance w Warszawie? Armin Van Buuren i także on, John Summit z Adekami. John teraz, jego nowość w RMF Max, Shades of Blue.

0: Meteor, który wraca po latach. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and Beat. To 7K z pozdrowieniem dla wszystkich bawiących się dzisiaj w Malborku. Lato na maksa na muzycznej scenie Wilki Mortalcio. Ola Bieniasz. Malbork bawi się właśnie. Jak dobrze, róbcie zdjęcia, wrzucajcie oczywiście z hashtagiem na maksa. Relacje sprawdzicie także na naszym Instagramie. Zostańcie z nami, bo za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje na liście Hot Dance w tym tygodniu Hurzel w nowości Moving to the Sun.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: I po reklamie.

0: tylko afrohausy, ale zdecydowanie wszystko dookoła house'ów. Hurzeli Ultra na te, nasza kolejna nowość tego tygodnia. Do tego tańczy Ibiza, Europa i Polska. Moving to the sun. Zbliżamy się do słońca, zbliżamy się do wakacji, zbliżamy się do jedynki za chwilę na piątym Terry Swims. Ale teraz mega propozycja z Polski. Fuka i Liwka i Enklawa. Chcę więcej.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Teddy Swims ma głos, który kruszy beton. Mr. Know-it-all, bardzo szybka nowość. Teddy, już pierwsza piątka. No ten głos trenował także w kapelach rockowych, a nawet takich bardziej heavy metalowych. Naprawdę, naprawdę były takie muzyczne historie. Posłuchajcie, poszukajcie Teddy Swims bardziej na rockowo, heavy metalowo. Można się zdziwić. Zostańcie z RMF Max, bo na czwartym już czeka Tame Impala w remiksie Jenny i jego Dracula.

0: Miejsce pierwsze, tym razem czwórka na liście Hot Bands, Tame Impala w remiksie Jenny Dracula. Teraz kawałek z pozdrowieniem dla wszystkich w Malborku na naszej imprezie Lato na Maxa. Bawimy się, Wilki, Mortalcio, Ola Bieniarz z RMF Max, no i nasza radiowa ekipa. Relacje sprawdzicie także na Instagramie dla tych, co w Malborku dzisiaj. Dub Dogs na trzecim listy Hot Bands w numerze How Does It Feel?
1: 3. Numer

Mała czarna od Prady. Nie, nie chodzi o kawę, chodzi o spódnicę oczywiście. Ellie Goulding, Black Prada Dress. To nasza sobotnia premiera. Ellie wraca, tym razem bez DJ-a, bez Calvina Harrisa, tak bardziej solowo, no i też może namieszać na liście Hot Bands. Już w przyszłym tygodniu głosujecie na rmfmax.pl. Ja odliczam Wielka Trzydziestka w każdą sobotę od 17. Na miejscu trzecim Dub Dogs z Brazylii w klubowym How Does It Feel, a na drugim już tak wysoko Martin Garrix i Ed Sheeran. Numer 2.

0: mogą to powtórzyć.
1: A nawet mogą być wyżej za tydzień. Martin Garrix i Ed Sheeran, numer, którego nikt się nie spodziewał, a jednak jest. No i jest już miejsce drugie, Repeat It. Ed Sheeran to może być nawet i na drugim, i na pierwszym, bo przecież Ed Sheeran jest tak naprawdę współproducentem mundialowej piosenki Shakiry, która też czeka na wasze głosy na rmfmax.pl. Ale kto ma ich najwięcej w ciągu tygodnia? No właśnie ten gościu. Najwięcej głosów na hop zdobywa Wiktor Waligura. Rządzi na szczycie dzisiaj. 4 pory roku. One. One. One. One. One.

0: Wiktor Waligura już na lato, co by na to, miejsce pierwsze na liście Hobbens. Zostańcie z nami, bo po 20 nie zabraknie dobrego bitu. No to ja sprawdzę, co tutaj się będzie działo. Życzę wam miłej soboty. Przemek Grabowski, cześć. Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 75 cali Qnet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
1: Zdrowit.
0: I po reklamie.

To mistrzowski flash sportowy w RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Kamil Majszak pokonał Daniła Miedwiediewa i awansował do finału turnieju ATP 250 na trawiastych kortach w Schertogenbosch. Polak po raz pierwszy zagrał tytuł imprezy cyklu ATP. W finale czeka na niego Alex de Minaur. Niestety wcześniej Magda Linet nie poradziła sobie z Barborą Krejcikową i odpadła z turnieju. A na mundialu za niespełna już godzinę kolejne spotkanie w Santa Clara w Kalifornii. O 21:00 rozpocznie się mecz Szwajcaria-Katar. Z kolei o północy w East Rutherford w stanie New Jersey starcie Brazylii z Maroko. Polski Związek Narciarski ma nowego prezesa, właściwie nowego starego, bo na stanowisko po 4 latach wrócił Apoloniusz Steiner. Zastąpił Adama Małysza. Steiner był jedynym kandydatem.

0: Ale dam się wieczór w RMF Max zapowiada. Spływają cały czas pozdrowienia z ING Silesia Beats. Będą też mistrzowskie flesze sportowe. Sprawdzimy co na mundialu. Michał Siwek, jestem z wami.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie.

0: Lady Gaga, Abracadabra, to jest RMF Max, to jest ta energia. Dobrze, że wylądowaliście tutaj razem z nami właśnie przy radiu, jeżeli akurat nie jesteście na żadnym festiwalu. Jeden taki wyjątkowy trwa, ING Silesia Beats. Rozdawaliśmy na ten festiwal karnety, wejściówki i VIP-owskie i na backstage. Naprawdę można było się solidnie zaopatrzyć w RMF Max, jeśli chodzi o ten cudowny event z muzyką elektroniczną w Parku Śląskim. Są tam nasi ludzie i spływają cały czas pozdrowienia od waszych bliskich, którzy na ten festiwal się wybrali. Dla was, kochani. I będziemy dzisiaj te pozdrowienia z przyjemnością przekazywać. Posłuchajmy tych pierwszych.
1: Hej, super się bawię. Pozdrawiam moją teściową Ulę.
0: To teściową Ulę, to pewnie pozdrawia Ciule. Znaczy Czule. Czule. Czule ją pozdrawia. Teściową Ulę.
2: Sponsorem Maxparty jest producent hydroizolacyjnej folii w płynie Primacol Professional.
3: Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Wygraj kasę, zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
7: Dla ciebie 500 zł.
8: Dziękuję w takim razie.
6: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Katar, Szwajcaria, Brazylia, Maroko, Haiti, Szkocja, Australia, Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
11: Hej, zwrotomocni!
12: To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
13: Ale etykieta musi być.
12: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemica Farmaceutica S.p.A.
15: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
16: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
15: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
17: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
18: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
19: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
20: I po reklamie.

0: Epicka zabawa, lasery, plaża, lato, cudowna atmosfera. To są rzeczy, które od razu przychodzą na myśl, kiedy słucha się numeru Levels od Aviciego. To jest ta energia niepowtarzalna, niepodrabialna. RMF Max. Dużo numerów, które taką energię mają, jeszcze dziś dla was przygotowaliśmy. Ale właśnie a propos tych letnich imprez, cudownej energii, która kojarzy się z pewnymi rzeczami. Chciałem zapytać, z czym kojarzy wam się lato? Bo ono dla wielu już się zaczęło, dla niektórych zacznie się lada moment. I z czym ono wam się kojarzy? Myślicie lato i od razu co? Nie wiem, może zimny arbuz. Może to jest coś bardzo konkretnego, może coś bardzo ogólnego. Napiszcie Messenger RMF Max. Zrobimy dziś przegląd skojarzeń z latem, tak żeby odpalić je już tak mentalnie, nawet dla tych, dla których ono dopiero 22 czerwca kalendarzowo się rozpocznie. Teraz numer, który mam nadzieję będzie nam się z tym latem kojarzył. MGK, Wiz Khalifa, Girl Next Door. Cudowna energia, właśnie klimat w tym numerze. Idealny letniaczek. Posłuchajcie.
1: Let's go. Sounds good. Real good.
2: RMF Max.

0: Sobota, wieczór, czasem impreza, czasem trasa, czasem coś jeszcze istotnego sprawia, że nie można usiąść do telewizora i oglądać kolejnego spotkania mundialu. Ale o tym, co się dzieje na drugiej stronie globu, w Meksyku, Kanadzie i USA, usłyszycie u nas w mistrzowskich fleszach sportowych. Kolejny już lada moment o 21:00. Bądźcie z nami.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Najlepiej słuchać w pracy.
4: Max robi mi dzień.
5: Max robi robotę. Yeah!
3: Od tego jesteśmy.
6: Mocne hity.
3: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
9: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
11: szklana
10: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
12: Zrobią z nas nowe opakowania.
13: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
10: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
14: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
15: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
14: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
16: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
17: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
16: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
17: Ach, ci panowie z Media Expert.
16: Prawda?
18: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Max. To, co grają, to jest prawdziwa betarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na Maxa.
3: RMF Max. Mazowsze, Ciechanów, Mława, Płońsk. Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
4: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na kolejny mistrzowski flesz sportowy w RMF Max. Mundial 2026 nabiera tempa. Do gry wchodzą zespoły, które mają ambicje walczyć o mistrzostwo. W Santa Clara w Kalifornii rozpoczyna się starcie Szwajcarii z Katarem, oczywistym faworytem zespół z Europy. O północy pierwszy prawdziwy hit rozgrywany także w Stanach. Brazylia zmierzy się z Maroko. Dla selekcjonera Canarinhos Carlo Ancelottiego będzie to trenerski debiut na mundialu. To dla mnie nowe doświadczenie, coś specjalnego. Chcę wziąć odpowiedzialność za reprezentację. To honor reprezentować najbardziej utytułowaną piłkarską nację na świecie. Zatem dwie rzeczy. Odpowiedzialność i honor. Chcę się delektować tą chwilą. O 3 w nocy Szkocja zagra z Haiti, a o 6 rano mecz Australia-Turcja.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.

Alok, Khalid, Dive Into Me, VRMF Max. Trochę chillowej energii przed chwilą właśnie w numerze Dive Into Me, ale teraz zupełnie co innego. Bębny, chóry, potężna energia w numerze Mikolasa i Tripsa Hard To Be Humble. Trwa sobotni wieczór w RMF Max, poczujcie tą energię.

0: Kocham. Kocham odpowiedzi, które przyszły na moje pytanie o to, co wam się kojarzy z latem, które dla niektórych już jest, dla niektórych dopiero przyjdzie. To nie ma znaczenia. Najważniejsze są teraz skojarzenia. Ładne chmury. Nie wpadłbym na to, ale rzeczywiście, przecież to jest coś bardzo charakterystycznego dla okresu letniego. Wiśnie, melony i brzoskwinie, to również się pojawiło, bardzo mi się to podoba. Oprócz tego truskawka, mrożona kawa, a ktoś nawet napisał: wstawanie równo ze świtem, aby pójść na spacer lub przejechać się na rowerze przez jeszcze nieobudzone miasto. Także, jak sami widzicie, jest wśród nas psychopata.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą.
3: Przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład: kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub: mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
4: Harmonizer.
5: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo

0: wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: I po reklamie.

0: Mrozu, złoto, RMF Max i imprezy w ten weekend w przeróżnych miejscach, ale w jednym to wyjątkowa impreza. ING Silesia Beach, sprawdźmy, co tam się dzieje, jakie pozdrowienia stamtąd spływają dla waszych bliskich.
1: Pozdrawiamy naszych braci Wowusia i Makusia.
0: Fajnie, fajnie, że ich pozdrawiacie, jak ich naprawdę kochacie, to przestańcie ich tak nazywać. Co jeszcze?
2: Chciałam pozdrowić mojego partnera Maćka, który mnie tu przywiózł i mam nadzieję, że po mnie przyjedzie.
3: O drugiej jednak, nie o pierwszej.
0: Wiesz co, Maciek, po prostu przyjedź o trzeciej. Max. To akurat poczekasz jeszcze półtorej godzinki i dziewczyny akurat przyjdą.

0: A115 jak kola i orzeszki, no pasują do siebie idealnie. Co za połączenie, chciałam ciebie więcej. RMF Max, zaraz kolejne energetyczne hity. Bibi Rexha i Faithless, New Religion, zaraz później John Newman i Love Me Again. To tak dla tych, którzy nie mogli się dostać w ten weekend na ING Silesia Beats, bo przecież tam John Newman na żywo w Parku Śląskim. Będziemy jeszcze sprawdzali, co tam się tak dokładnie na ING Silesia Beats dzieje, więc zostańcie z nami w RMF Max.
1: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wygraj kasę. Zgłoś się i obstaw. A jak nie trafisz?
7: Dla ciebie 500 zł.
8: Dziękuję w takim razie.
6: Do zgarnięcia 25 tysięcy złotych. Zgłaszasz się i obstawiasz. A jak trafisz, zgarniasz hajs. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: I po reklamie.

David Guetta i Alok. Tych dwóch legendarnych DJ-ów w numerze Run Run River, czyli kolejny wielki hit na to lato. Zapisujcie na swoich playlistach, bo nie zawsze będziecie w stanie puścić RMF Max. Oby taka sytuacja miała miejsce jak najrzadziej, no ale cóż, musimy się z nią liczyć. Na razie, póki jesteście w zasięgu, to korzystajmy z tego. Daydream Affiliate i Klimacik w numerze Playback w RMF Max. Michał Siwek, cześć jeszcze raz.

0: Iglesias i Bailando razem z Seanem Paulem. Sean Paul w zeszłym roku jednym z headlinerów festiwalu ING Silesia Beach. W tym roku inne gwiazdy, ale równie cudowne. Co tam się dzieje? Jakie pozdrowienia płyną z Parku Śląskiego? Posłuchajmy.
1: Pozdrawiamy wszystkich pozytywnych ludzi z Torunia.
0: No to na miejscu negatywnych ludzi z Torunia czułbym się nieco pominięty, byłoby mi nieco przykro. Zatem ja pozwólcie, że pozdrowię tych negatywnych ludzi z Torunia.
2: Pozdrawiam mojego kochanego męża Bartusia, bardzo cię kocham.
3: Pozdrawiam moją super dziewczynę Kamilę.
4: Oj, moje przyjaciółki Patrycja, Anka, Wiktoria, pozdrawiam was.
5: Ja nikogo nie pozdrawiam, bo wszyscy moi znajomi tutaj są.
0: No i to się nazywa prawdziwe życiowe bogactwo.

0: jest nowość w RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec. To

Projekt Enklawa, kolejny letni muzyczny projekt. Potrzebujemy takich rzeczy. Potrzebujemy numerów stworzonych specjalnie dla lata, dla letnich wspomnień. One później się kojarzą cudownie. A z czym wam się kojarzy lato? Dzisiaj o to pytałem. Messenger RMF Max zasypany oczywiście waszymi skojarzeniami. Są one cudowne. Klimatyzacja. Proste. A nie pomyślałbym o tym. Lody to jest też klasyczek, ale ktoś pisze o pomidorach, które są wtedy tańsze i nie smakują jak papier. To jest duża zaleta lata, rzeczywiście. I oczywiście zapach filtra przeciwsłonecznego i wody w basenie. Piękne wspomnienia, piękne skojarzenia, co jeszcze wam przychodzi do głowy, kiedy myślicie o lecie. Justin Bieber, Nicki Minaj, żeby się lepiej myślało. Beauty and the Beast.

0: niezawodny, cudowny Dawid Podsiadło i na błysk w RMF Max. Cały czas monitorujemy, co się dzieje i na mundialu, i skojarzenia z latem przeglądamy, i pozdrowienia płyną z ING Silesia Beats. Dzieje się dziś w RMF Max, zostańcie z nami.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: I po reklamie.

epicki duet Boba Sinclaira z Kaizą w numerze I Can't Wait. RMF Max z wami jest już po 23. Dobry wieczór ponownie. Cudownie, że jesteście z nami. Michał Siwek, ja zapewniam bęgery na ten wieczór. Przed wami bledka dwa dni. Na chwilę zwolnimy, a potem odpalamy kolejne rakiety z LMFAO.

0: momencie.
1: Jedno słowo. Morela. Ale klasyka ktoś wygrzebał. Pytałem o skojarzenia z latem i Morela pojawiła się kilkukrotnie. Bardzo się cieszę, że się pojawiła. Nie powinniśmy zapominać o Morelach. Ale oprócz tego ktoś pisze o pięknych ludziach w strojach kąpielowych. To jest zdecydowana zaleta lata. Zapach siana, kąpanie się w dzikiej wodzie i chodzenie na boso po drodze. Przyznam, że nie próbowałem nigdy, ale zacząłem mieć ochotę. RMF Max. Another E-Doctor.

0: Ja nie wiem, czy to już jest złudzenie, ale ostatnio mam wrażenie, że już każdy numer jest letni i naładowany tą letnią, wakacyjną energią. Train i Drive-By, no ale ten to już naprawdę jest. Płyną cały czas pozdrowienia z ING Silesia Beats, festiwal muzyki elektronicznej trwający w Parku Śląskim. Pozdrawiają ludzie tam obecni, swoich bliskich, was, przez RMF Max. Co tam słychać?
1: Bawimy się wyśmienicie!
2: Ty już mówiłeś.
0: Nie no, najgorzej to na dobrą zabawę kumpla zabrać. Posłuchajmy tego jeszcze raz w slow motion.
2: Ty już mówiłeś.
0: To już mówiłeś, no. To już nie można drugi raz powiedzieć. No nikt się tak nie skompromituje przed kamerami jak kumpel, nie?
3: RMF Max. Gramy hity na max.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra i tym tkliwym akcentem żegnamy się. Michał Siwek, dziękuję za dziś. Przed wami not pełna muzyki w RMF Max. Warto z nami zostać. Reklama.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: I po reklamie.

co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.